0: Internationale, der Titel ist Serbskim Textom. Na, příklad. Engelský wonderful world, to je velicný svět pro nás. Grojmi ga, also kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce spievaja, jemu w obsawonych sztuczków w przypowiedziach trochu rozkładu, a na tute właśnie jest serbszczyna przed co sobą prezentna. Tuta dwuryczność je im ważna, praj Frank Gosek.
0: No ja myślę, aż w Błotach trzeba za naszych turystów takie ten serbski element kultury, to kuraż często nie znają, dlaczego są tam te serbskie pomienowania wszędzie, a pen, ja im to jasne, aha, to daje się serbska kultura, a serbska muzyka, ja, a dlatego to my cinimy.
1: Kartki za taki program może się zajmcy kupić w Burgowach na Zelenej Luce, niemscy ryka hostczyn z grójne eke. Raz w obmiesac, skąd tydzynia to poskyczuja. Czomario startuje prynju turu z czomom po sprawinych groblach a ciugach we 18 godzinach. Samowo jedź a picze na czomie je postarane. A gdyż kunc augusta za so serbskie dziwadwo przyrytce wabi, a potem koncert, to budzie Frank Gosek też za so podla.
2: Dokładny termin je piatk za tydzień 28. augusta. Znacz, co tutun za skupinski wulit chodzi.

Josef Donat, sramatnie jest dziećmi, 6 godzin, 4 stocy, a tu mam netko informację we swojskiej należności, która szpak potrzeci was doma. Sapski rozwoz, tunczak smiel dale wusywać analognie z antenu na 100,4 zwojerec za sapski rozwoz sopotajkim na tutaj technicy niczo nie zmieni, ale czy od lato takle wuzbiehuju, netko prynio septembra, so za dojszto MDR-skich programu UKW-frekwence wodschaltuja, na przykład za MDR-kultur, za MDR-jump, ale też za buddhiski regionalne program, potekim niemski program z buddhiskiego studia, tutaj wszystkie programy możecie potem z prynio septembra jenosiszcze, digitalnie słyszeć, najlepiej przez DAB. Kaj szpajne? Serbski rozwoz, usuwa dale na UKW frekwencji 100,4, kaj szczeto zwuczeni.

Dzięki z jeszcze Jacksos. Tu Małgorzata Uściłowska, to bierze Atole Julię. Denis Wenzel, krótko do na pół ósmych.

0: Чеготла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Сыю намакава, хище ниц. Дивам со пчетсо, за кором на сотраю нидом намакадыш за ней пыта.
2: Вона пак зяза читиш банчик, круче вокруг руки, за бы успешнишо намакава.
1: Трыхи, але шо едне нитко. Самый снедач?
2: Може мой, хай.
1: Даш ми прошу шоколаджане гомас?
2: Прошу я ратадио. Але ты виш, твой шоколаджане гомас не е я растрое.
3: Добре ранне. Рейне зосо знесетай.
1: Витай, Лексио. Йозефина, ме яно шкуште ранне на то допомни, за шоколаджане гомас не строве. Ми пак вон своджи. Готово.
2: Ja wosanu przy swoim myśliu z bananu a jabłkom, truszkami a mlokom.
3: Najskiery oboje dobre. O czym das taj prede przemysluwałoj?
2: Dosny danie menisz?
3: Haj, niż to staj na waju ciele pytałoj, abo?
1: Haj, jednu żywu smój pytałoj. Bych czera w lekarskiej praksy. Tam sam dowiął krywoty dać. A rundzie, co Józefinie pokazać, z gotry je żywy, je korom na sotra kry dawa do ruki bieczeć. Ale nie smo ju tak prawie namakawoj.
3: To je za lajka tyś kusk ciężko, dokyż su żiłki małe, a leża drudy łupszo pod kożu. Korobne sotry su na to trenowane je namakać. Su to swoim łuku błaniu złuczowali, a nauknęli.
1: Czego dla su nasze żywy poprom wotłonka mudry?
2: Haj, dobre praszenie, Tadeo. Poprom szak bieżi przez nie ciawy na kry. Nam pak pokazała su żywy w mudry babie.
3: To staj derie, łopkieć buławoj. Możu łamaj to z pomocą fizyki rozkłasć?
1: Haj,
2: haj!
3: Człowiecza kry je przeco ciawyna. Šo jedne, hač je nej vele, abo malo kislika. Dež pridruži so svieca na kožu, so tuta šelako vuboko zarobila. Červená barba so silnišo absorbuje. Modra svieca so skýre zaso ročoda. Živo leža pomerne blízko pod kožu a přes tunle optický efekt skutkuje na nás reflektovaná svieca modra.
2: Ale w woprawdziwości je wyżywie normalne czawy na kry, hej?
3: Hej, tak to je. To je prawie.

Aber manchmal auch gucken will, da hat du ja so ein Zweibnis wegen gespürt, nicht so damnische Kommunikationske Arena. Alle Baller damit nicht genau präderas nach Sredo, Stwartk, Apiatk. Na drohe Sapske Blieder, wie der Budetska Domoinska Skupina Jensa, schiet gich sein zu. Wot Norwicher Rapetschich, chce ja do Rosmowe Pschinsch, dje dokładnie, Sapskim Domie, Skadzowanski Rumnoschi, Zauwożby, to je wycytrzym poskodze. Jutze skadzuje so Wokleczanska Gmieńska Rada, wieczo sydmich wychodzi kwodnemu muży w Oklecach. Wobydlerio gminy Kupšice może jutze swoje praszenia wodbyć, gdyż maja takle na krajną radu Udawicza za jutze nawieczo na popeczyć. So to wodmieje w jeżoni Boszeczanskiej szuli. Boszeczanskiej szule, tak woko. Piatk to wodmieje so litusi smolerio i dżyn potesvom Nesra, Čidvo a Sapska literatura, tam však miachu sa zajemce ižo doto přizivič, potekim je ižo znate, keko ľudži sa tam vopčili a skvadnost nes dotoch posmetných narodnin Achima Brankačka, vopominaja mienio piatk svojo duolitno dirigenta, studie příčiny sú jeho meno na vopomienskú taflu zapšieli a tuta ma sa potom piatk sednače hodinach ve starý cirkvitce na Radvorské nause znova posvedčič a na to sú všetci zajmovaní přeprošení. Sejce svedča svoj 6.5.7. jubilej prinio naspomnenia s a to tuto sobotu od popudňacioch.

Życzę wam spetobną podniową przestałku ze serskim programem z nadzieją, aż co apetit sobą przyniosli, daj się sobie nasze żyńcośne temy ze swodzież. Kakie to są, to wam net ulicujemy przy mikrofonie Jozawas, Ania Kochoc-Szwarcowa.

Co zachopisz, co my ze zjiszecym pestrobom, z czoinkom, do tego zaznio spił ze spiwarkami a spiwariami chrzeboskiego zjiszecego musicala, nigdy nie czachaj se z mylku, z nimi przyżosz do prytka, wy nie spiwaju, toszcze trosztujące słowa, treba już zjiszia morosne za zachopięk szule przyjduce tyżyń, jo a dobru radu tekę, aż nie dejsz, żednie zgubisz, szetwe je cuwania.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишек Себастов.
1: Gelne Monster, karaju žinca sobu v našom čojenku, ljubožiši, veni maju apetit na karnikelovu pastu. Oje, buža se karnikeloma neco staš?
2: Mulik a ulicka. Mulikoju jo davno vestudne, šedne na sveju šešenicu ulicku gledaš, ju došule, a teke zase domoj převožvaš. Ulicka jo taki bejazny karnikel, kakiegoś w geli dwejce nie natyżoś. Za każdym bomom wieży sołusutasz, a za każdym kryckom liśka łaka. Ako gronione, to se mulikoju z cewego nie spodoba. Togodla, co mulik żinca ulicy czach łatwucysz.
3: Gledaj, ulicka, nie opraszaj se niento. Togodla nis. Jolice nie mylim, jona ma gulny monster na pytach. A w autoru Jacor nie smiał żadnemu gulnemu monsteroju do drogi zabiegnąć.
4: Co kutle mi nic?
3: Tak ulaś su wyni, cywy tydzień lubosny stwyrynka. Jano w autoru mają przecy apetyt na karnikelowu pastu.
4: A co nie to kietujomy? Jaka nie okupisz, że tak... Karnikelowa pasta.
3: Żeń miernie dalej, cało miernie, a nie opraszaj se. Jolic mamy gluku, więc makają my liszku, albo sowu.
4: To muka ty gluka kronisz, gaś mi liszku, albo sowu zmakają my?
3: Liszki a sowy stwierdk jacor razi gulne monstery żeru. Wiele lubię, ako nas karnikle, pytakiem, żeń jużo. A gleda jano, rovno ven.
2: Mulicka nie je ugledava. Daniš lišku, daniš sovu. A jo se ze svojim šeškom, mulikom, cevo přezno jona domoj vrošiva. Net jo skrceva padušu, aby všen čach, ketariše v geli přetrava, se vedušovava. Naraz se vena demeslijo?
4: Ej, mulik, žinca pak nie je stvrdk. Gelny mężczyzna nie by nas żinca z ciebiego zeżrał. Żinca ga jo pytk.
3: Ach, wiesz ty, ulicka. Poprzałem jo cego szajadno, który żinca jo.
4: To pak nie rozumiem.
3: No, lesne monstery gazyłszym nie dają. W autoru nic, z rodu takie nic, a do cewego. Żednie, rozumiesz?
2: Ved tego casa gelne karnikele zase viasele pegeli skakaju. Nie som žednego výživa, aby mi učahadla zecik plne. Snaž zaleži to teke na tom, až karnikele žedne zeciki nenose.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Nove napšave přešivo brachoju vede ve sprevi obvlivuju mjastym teke turizm. Kak gleda generacija Z na turizm ve Błotach? Kšie vrni ho svoj dovoj přeporaš? A kak ugleda se s obradom na zachopjenku šulskego leta? K tomu vece a dalšne novosti svišišo ninto v našich aktualnych povestčach při mikrofonie Jodjana Šecova. Dobre žen! Usoke temperature wird nalesha sem a uwestane desch su pšivestčili vodovu situaciju v podbodnju Bramborskije. Vesibnje plas brevje derje nje ugledajo, a to se ustatkujo na błota a turizm. Ves brevi nje beže momentanje dost čvrde, gašinske jazore su teke upercerane. Togodla su zagronite zastojnstva, ako krajne amt za obsvjet a druge, ninto dalšne napšave za žarjenje vode v krajinje postajili. Pšitom maju se po koncepše za nisku vodu ves brevi. Mjase drugim su vetnjenta či pustčalnice v dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlovańske coniki a padlovańske delki mogu se pak nadale přenosować. Zakaz braša vode z rieku a čugu v našom regionie za obydlario se teke přigetujo. Generácia Z v Błotach. Kšie mode luže Lubňu ogledaš? Mežo miesto jim bituvaš, co v dovolu pytaju? Z dymi prašanjami su se zabirali studente Usokeje šule Bremen v kooperaciji z Lubnjojskim mistčajnskim marketingom. V ramiku ekskurzije su studente byli v Lubnjoje namistnje, su povedali s turistikarjami a su uprobirovali turistiske pobitovanja. Šako su sami cvonki tak pomjenjovaneje generacije Z, to groni narožone mjazeletami Peš a žive žaset a 2012. Přidatnje su online napšašovali svoju cílovu kupku. Usledki su byli pozitivne. Pobitovanja v Lubnjoje modem lužam spodobaju. Za vjacon rozvjaselenje žice se hyšči baru abo podobne. Na party turizm přitom pak nje mysle. Važne pak jo, a šteje se pobitovanja online zvikovaš a za smartfon přistupniš. Skońcnie zase wolasz cienie za obydlariowe korienju, rogiencu abo kibuszu. Żinca se wytworio nowa choszebuska okolica we podpłonoce miesta. Jadna przestrzliecu twarili nową okolicu. Oni w leszu su już dotwarili żiel drogi B186 miaze barszczom a choszebuzom. Żinca przypuszczył za obchad zwisk miaze zwieskowego drogu a autodrogu a pieśnaszczom. Z tym deje wesebnje nakładne auta direktnie do podpłonocnego żyla miesta przejeżmyc, a nie musi se wobijasz przez sreż miesta abo te małke wiesne żyle. A my wystaniamy przy obcharze. Ze startom nowego szulskiego lieta, po takim wytpenieżelego z 24 augusta, płasze w Rożebusu a okolinie nowe jestne plany w bliskim obcharze. W mieście przepołożyju linię tramwajku, tak aż nieto kuszta linia przez gwone dworniszczo jeżo. Teke seż busowych linio se z nowym planom utwario, a dostanio przydatne zastaniszcza a direktne zwiski. Z tym se polepszyjo przywizanie ważnych cilu, ako Łużyski Science Park albo Łużyski Park, to groni nakupowański centrum do smiera żylu. Wesebnje we gwonych obchadowych casach dajo wytnięta gustczejsze pobitowanie jezbo.
0: Wiedro.
1: Żynca jo wiedro mieniate z wielem rokawami, a lepta wizimy swynco. Na maksymalnie 20 do 24 stopniu stupaju temperatury. Przytom se casy deszcz pada. A krotkie niewiedro myżo tekera spodlabysz.

0: Przy telefonie mam nieco redaktorku naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to ja Jill Francis Kettlitzowicz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, my chcemy zase wiedzieć, na co myśmy się jasali, że w tym nowym udaszu. Jo, są jeszcze ferie, znaczy masz zase dzisiaj bok, albo już nieco ze szulu, dokolaszko skoro ze szula zachopio.
1: Also, aby dzisiaj mogli ten sledny tydzień ferie jeszcze pićku ukosztować, mamy jeden dzisiaj bok. Przy czym się wie, niekuta reżysi trzeba ją pomoc. Przy serskiej rece to ja cele jasne, gaż sami mogą cytać, to dzisiaj czojenko na tom boce, jo to wiegin super. Z pomocy mamy, albo tak, gaż starie się mężo tej serski, jo to znasz pomoc. Also tam, że w ulicy wańce wy to, jak są nastali ślepice, a to ja bajka, to nie jest przyrodowiedna wierność. A tak ktoś znaje naszą serię w dwiema kercoroma w deśnie, może się na to wiaselisz jeszcze żo dalej z Arnoszczom a Edgarom. A wysypne zrytkę zwierzęta, nie to przyrze obszaru przyrodowieda, w błotach są takie tema.
0: Po takim nieco za ferie, ale znasz, zabierasz się tak już ze szulu, dokoli się przygotowański, to już dzień szuży we szulach.
1: Jo, ten nowacki se zawieszcie już wiasele na prydnu redoniu, a przed tym na zaszulowanie, to debyś wysypne czojenie za familiu, a se wie wysypnie za to gole. Godno tu tego czojenia możesz znasz takie pyłuszysz z wysypnej drastu, a za to se goži serska drastwa se wie, albo ako alternativa jedna modiska varianta. Moda, ktera šio inspirirovana v serskej drastwe, a také neco dostaňoš napríklad v Zare Gwiščojc z Lupňova, vena jo p babypause zase startovala, a jo jużo pilnie zastarała z czupceńską zakładną szulu z takimi drastwinnymi bluzami a koszulami między drugim. A jo pićku ku tej temie, ku może za gwiszczojt, a wytoż tej designace, to jo za nas ten raz przynosował Peter Becker.
0: A taki wesebny fenomen, ako sme dożywili jużo sredne tyżynicka, wotom teke piszesz o?
1: Jo, że jo cele jasne, gaś dej to byś z rytnym fotom, a tak to może planas przecej, akle tyżyn pöscie psiś. No, to jo se stało z rodu, no, z letny tyżyn z rodu, a w nocy na stwórk, a nasz redakcyjski kręc jo w autora, to groni to.

0: Nie możno w takim parze, aż my jesteśmy aktualni, ale to nie groni, aż nie śmiemy to jeszcze inaczej mieć. Zresztą wiesz, jedno wyzajśmy się słońca, a takie w Perseidy. No. Jo, coś nas tu pato foto, z którymśmy to prezentujemy, net na prednym bodźce. Tam, jo, nie jesteśmy szczególnie samskim mieniem mieli w redakcji, ta jedno jo groni, ach, tak, der to nie jo, a ja sam sobie myślę, ale to jest super atmosfera, mi się to spodoba, to musisz ja sam je gledasz, ale to ja na kuszczu pat zajś mi się swinca w błotach, w raduszu, lice wam to spodoba, albo nic, a tekst tak, a tak, jeszcze libru jo informacje, a teke jo tema, aż luże su mieli możność na grodkojskim tormie wychorze buzu, obgledowasz, zajś mi się Svinca. A ta druga tema, ako zvisujo s tem, so bili te Perseide, dokolaž ten termin jo bil im při samem samski, ne pjeve zaiš mi še Svinca, a potom take gvestčine, take vesebne, ako so imeli svoj maksimum, k tomu nemamo foto, ale možeš se v tekstče v tom informirovaš.
1: Na kužde pa, da na to se jasali mi jo, ale te kokote ga teke veliko rolu grajo tuhelu najsah.
0: Jo, my sme sreš sezóny kokota, to se ve, a to godla librujeme teke jaden box s kokotami. Jo, teke jaden je aktuálny, jo, podľa ten z Bielej Góry sme ešte nuč zeli, a OEC se ve teke aktuálne kokoty od konca týždňa, napríklad z Rogozna, z Trobic a z Ochoze. Musím gronič vegin zajemne.
1: Tak a tak, zajemne udaše zase našego sarského tyženika Nuvi Cosnik, na nemeni to tak klince, se jazelima na nuvo udaše a při telefonie jo bova redaktorka Jill Francis Kettlitzolz. Učobne žek za šokne ta informácia a žicim išti jednu spodobnú zhrodu.
0: Ta žicim teke a rád jo se stalo, přeci rád.

0: Ja, już od poniedziałku stoi dla nas w naszej rubryce Muzyka tygodnia K-pop muzyka w Srejdzisztu. Po takim koreańska popowa muzyka wyczeka, co my w naszym morzyńskim magazynie Bubak wiedzie około tego fenomena K-pop ulicowasz w specjalnym uszczewaniu. Koreańska popowa muzyka gajo tuchylu kradu oblubowana pla młodeje generacje. Po takim dejali wicze na kuszdopad zaszaltowasz serski program. Cora a przedcoraz my wam najuspiesznejsze kubki przedstawili jo a ninto, co nam autor wiczejszego specjalnego uszczewania nasz bubak, moderator Jakob Pridychkeit sveju najlubszu K-pop ben przedstawić.
1: Zinzajszny dzień dają nielicopne K-pop kubki. Przy samym tyżyński debiutują nowe kubki. Moja najlubsza kubka pak jo już wiele lata samska. Espa. Stary głosowa kubka jo startowała swoją karierę 2020, a jo już ze swoim debiut songom ten K-pop świat na głowu stawiła. Raz ka 5 tygodniu po jej debitu su byli 3 raz nominirowane za jedno z najważniejszych muzykowych mytów w Korei. Espa jo stwarzył perfektną symbiozę z muzyki a estetyki, która też jo jedno razna. Futuristyczne elementy w muzyce a video su seno trajne zmienili, a zakład za koncepty wiele nowych kubków tworzyli. Ich song Supernova jo nieco cała wesetnego dojśpił. Perfect All Kill. Toż ten uraz se używa gaż umiec, aber kubka stoi na prednym miejscu szyknych czartowych listczynu w Korei.
0: Ja widzę, że po takim koreańska popowa muzyka w Srejdzisztu Bubaka na grzyńskie specjalne uszczowanie możesz zjazdzić w kubkach. Ako espa zgniesz, widzę jeszcze wiele wiedzy, a tak w całym K-pop świecie, a hujonin to spił Supernova kubki espa. I'm like...

Życzę wam spetobną podniową przestoku ze serskim programem z nadzieją, aż co apetit sobą przyniosli, dajszo sobie nasze żyńcośne temy ze swodzież. Kakie to są, to wam net ulicują przy mikrofonie Jozawas, Ania Kochoc-Szwarcowa.

zachopisz, co my ze zisiecym pestrobom z czoinkom do tego zaznio spił ze spiwarkami a spiwariami chrzeboskiego zisiecego musicala, nigdy nie czachaj se z mylku z nimi przyżosz do prytka, wy nie spiwają tożde troszczujące słowa. Treba już zisie morosne za zachopięk szule przyjdący tydzień, jo a dobru radu tego, aż nie dejsz, że nie zgubisz szetwe cuwania.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишик Себастро.
1: Gelne Monster, karaju žinca sobu v našom čojenku, ljubožiši, veni maju apetit na karnikelovu pastu. Oje, buža se karnikeloma neco staš?
2: Mulik a ulicka. Mulikoju jo davno vestudne, šedne na sveju šešenicu ulicku gledaš, ju došule, a teke zase domoj pševožvaš. Ulicka jo taki bejazny karnikel, kakiegoś w geli dwejce nie natyżoś. Za każdym bomom wiżi sołu sutaż, a za każdym kryckom liśka łaka. Ako gronione, to sy mulikoju z cewego nie spodeba. Togodla, co mulik żinca ulicy czach łatwycysz.
3: Gledaj, ulicka, nie obrażaj se niento. Togodla nis. Jolice nie mylim, jona ma gulny monster na pytach. A w autoru Jacor nie smiał żadnemu gulnemu monsteroju do drogi zabiegnąć.
4: Co kutla mi nic?
3: Takulaś su wyni, cywy tydzień lubosny stwyrynka. Jano w autoru mają przecy apetyt na karny klubu pastu.
4: A co nie to kietujomy? Jaka niokpisz, że tak... Karnikelowa pasta.
3: Żeń miernie dalej. Cewo miernie, a nie obraszaj se. Jolic mamy gluku, więc makają my liszku, albo sowu.
4: To mu gadze gluka kłonisz, gaś mi liszku, albo sowu zmakają my?
3: Liszki, a sowy stwierdk jacor razi gólne monstery żeru. Wiele lubię, ako nas karnikle. Pytakiem, żeń jużo. A gleda jano, rovno ven.
2: Mulicka nije ugledava, daniš lišku, daniš sovu, a jo se ze svojim šeškom, mulikom, cevo pšezno jona domoj vrošiva. Net jo skrceva padušu, aby všen čah, ketareše v geli pšetrava, se vedušovava. Naraz se vena demeslijo?
4: Ej, mulik, žinca pak nijo stvrdk, Gelny monster nie by nas żinca z ciebiego zeżrał. Żinca ga jo pytk.
3: Ach, wiesz ty, ulicka. Poprzałem jo cego szajadno, który żinca jo.
4: To pak nie rozumiem.
3: No, lesne monstery gazyłszym nie dają. W autoru nic, z rodu takie nic, a do cewego. Żednie, rozumiesz?
2: Ved tego casa gelne karnikele zase wiasele pegeli skakaju. Nie som žednego výživa, aby mi učachadla zecik pełne. Snaž zaleží to teke na tom, až karnikele žedne zeciki nie nose.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Nowe napszawy przeszywo brachoju wody we sprewi obwliwują miastem teke turyzm. Jak glieda generacja Z na turyzm we Błotach? Ksie wani ho swoj dowoj przeporaż? A jak ugleda z obradom na zachopienku szulskiego lieta? K tomu wiece a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień! Usoke temperatury wet nalesza sem a uwestane deszcz su przywestczili wodową sytuację w podpodniu Bramborskie. Wesibnie plas brewie derje nie ugledajo, a to se ustatkujo na błota a turyzm. Wes brewi nie bieże momentanie dost czwody, gaszyńskie jazory su teke upercerane. Togodla su zagronite zastojnstwa, ako krajne amt za obswiet a druge, ninto dalszne napszawy za żarjenie wody w krajinie postajili. Przytom maju se po koncepcie za nisku wody wes brewi. Miasto drugim su wetnięta trzy puszczalnice w dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlowańskie coniki a padlowańskie delki mogą se pak nadale przenosować. Zakaz brasza wody z rieku a czugu w naszym regionie za obydlario se teke przygotują. Generacja Z w Błotach. Ksie młode luże lubnią oglądasz. Mężo miasto jim bitowasz, co w dowolu pytają. Z tymi przeszaniami su se zabierali studenty Usokeje Szule Bremen w kooperacji z lubniojskim mistrzańskim marketingom. W ramiku ekskursje su studenty byli w Lubnioje namiestnie, su powiedali z turystikariami, a su uprobirowali turystyjskie pobytowania. Szako su sami dzwonki tak pomieniowaneje generacje Z, to groni narożonym jazeletami Pesz a Żywyżaset a 2012. Przydatnie su online napszaszowali swoją cilową kupku. Usledki su byli pozytywne. Pobytowania w Lubnioje młodym lużam spodobaju. Za wiacon rozwiaselienie życzy se hyści baru albo podobne. Na party turyzm przytom pak nie myślę. Ważne pak jo, aż teje se pobytowania online zwikowasz, a za smartfon przystupnisz. Skońcnie zase wolasz cenie za obydlariu w korieniu, rogiencu albo kibuszu. Żynca se wytworio nowa choszebuska okolica we podpłonoce miasta. Jadna przestrzliecu tvarili nową okolicu. Oni w Leszu su już dotvarili żiel drogi B186 miaze barszczom a choszebusom. Żynca przypuszcziu za obchad zwisk miaze zwieskowej drogu a autodrogu a pieśnaszczom. Z tym deje wesebnie nakładne auta direktnie do podpłonocnego żyla miasta przejeżdż mec, a nie musi se wobijasz przez sreż miasta albo te małke wiesne żyle. A my wystaniamy przy obcharze. Ze startom nowego szulskiego lieta, po takim wetpenieżelego z 24 augusta, płasze wychodzi busu a okolinie nowe jestne plany we bliskim obcharze. W mieście przepołożyju linię tramwajku, tak aż nięto kuszta linia przez gwone dworniszczo jeżo. Teke seż busowych linio se z nowym planom utwario, a dostanio przydatne zastaniszcza, a direktne zwiski. Z tym se polepszyjo przywizanie ważnych cilu, ako Wóżyski Science Park, albo Wóżyski Park, to groni nakupowański centrum do smiera żylu. Wesebnie we gwonych obchadowych casach dajo wytnięta gustczejsze pobytowanie jezbu.
0: Wiedro.
1: Żynca jo wiedro mieniate z wielem rokawami, a lepta wizimy swynco. Na maksymalnie 20 do 24 stopniu stupają temperatury. Przytom se casy deszcz pada. A krotkie niewiedro myżo teke raz pedlabysz.

0: Przy telefonie mam nieco redaktorku naszego serskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to jest Jill Francis Kettlitzowicz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, my co my zase wierzyć, na co myśmy się jasali, że w tym nowym udaszu. Jo, są jeszcze ferie, znaczy masz zase dzisiaj z bok, albo już nieco ze szulu, dokolaszko skoro ze szula zachopio.
1: Also, aby dzisiaj mogli ten sledny tydzień ferie jeszcze pićku ukosztować, mamy jeden dzisiaj z bok. Przy czym się wie, niekuta reżysi trzeba ją pomoc. Przy serskiej rece to jest cele jasne, gdyż sami mogą czytać to dzisiaj z czojenko na tą bocę, jo to wiegin super. Z pomocy mamy, albo tak, gdyż starsze może tej serskiej, jo to znasz pomoc. Also tam, że w ulicy wańce wie to, jak są nastali ślepice, a to jest bajka. To nie jest przyrodowiedna wierność. A teke ktoś znają naszą serię w dwiema kercorom, a w deśnie, może się na to wiaselisz jeszcze żo dalej, z Arnoszczom a Edgarom. A wysypne zrytke zwierjeta, nie to przyrze obszodu przyrodowieda, w błotach są teke tema.
0: Po takim nieco za ferie, ale znasz, zabierasz się takie już ze szulu, dokoła się przygotowański, to już dzień szuży we szulach.
1: Jo, ten nowacki se zawieszcze już wiasele na prydnu redoniu, a przy tym na zaszulowanie, to debyś wysypne czojenie za familiu, a se wie wysypnie za to gole. Godno tu tego czojenia możesz znasz takie pyłuszysz z wysypne drastu, a za to se goży serska drastwa se wie, albo jako alternatywa jedna modiska varianta. Moda, która się inspirowana w serskie drastwa, a takie nieco dostaniesz na przykład w Zare Gwiszczojc z Lupniowa, wyna ją po babypauze zase startowała, a ja już pilnie zastarała z czubceńską zakładną szulu z takimi drastwinnymi bluzami a koszulami między drugim. A ja piczku ku tej temie, ku może zare Gwiszczojc, a wytoż tej designace, to ja za nas ten raz przynosował Peter Becker.
0: A taki wesebny fenomen, jako sme dożywili już sledne tyżynicka, wotom teke piszesz o?

0: Też, ale to ja na kuszczu padzajś mi się swędza w błotach, w raduszu, lic wam to spodoba albo nic, a tekst tak a tak, jeśli libruję informacje, a takie jo tema, aż luże su mieli możność na grotkojskim tormie w Chorzebuzu obgledować, zajś mi się swędza. A ta druga tema, ako zwisuję z tym, su byli te perseidy, dokolaż ten termin jo był im przy samym samski, najpierw zajś mi się swędza, a potem takie gwiezdy, Ciny takie wysypne, ako su mieli swoje maksimum, k tomu nie mamy foto, ale możesz os w tekście w tom informować.
1: Na każdy pad, na to zjazalimy jo, ale te kokoty gatek wielką rolę grają tu chylu najsach.
0: Jo, myśmy sreć sezony kokota, to se wie, a to godla librujemy takie jeden bok z kokotami. Jo, takie jeden nieaktualny, jo pödla, ten z Białej Góry smy uszy nuć zeli, a ołece se wie, takie aktualne kokoty wird końca tyżynia, na przykład z Rogozna, z Trobic, a z Ochoze. Musim go niż wiegin zajmne.
1: Tak, a tak, zajmne uda się zase naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, na nim mieni to tak klince, se jazelimy na nowo uda się, a przy telefonie jo była redaktorka Jill Francis Kettlitzolz. Uczomny rzek za szukne ta informacja, a życzym jeszcze jedną z podobną schrodu.
0: To życzym teke, a rad jo se stało, przecie rad.

0: Pogotowo fenomena K-pop ulicu wasz we specjalnym uszczewaniu. Koreańska popowa muzyka gajo tuchylu kradu oblubowana pla młodeje generacje. Po takim dejali wicze na kuszdopad zaszaltować serski program. Cora a przedcora my wam najuspiesznejsze kubki przedstawili jo aninto, co nam autor wiczejszego specjalnego uszczewania nasz bubak, moderator Jakob Pridichkeit sveju najlubszu K-pop band przedstawisz.
1: Dzieńcajszny dzień dają nielicopne K-pop kubki. Przy samym tyżyński debiutują nowe kubki. Moja najlubsza kubka pak jo już wiele lata samska. Espa. Stary głosowa kubka jo startowała swoją karierę 2020, a jo już ze swoim debiut songom ten K-pop świat na głowu stawiła. Raz ka 5 tyżyniu po jej debitu su byli 3 raz nominirowane za jedno z najważniejszych muzykowych mytów w Korei. Espa jo stwerio perfektną symbiozu z muzyki a estetyki, ktadaż jo jedno razna. Futuristyczne elementy w muzyce a video su seno trajne zmienili, a zakład za koncepty wiele nowych kubku tworili. Ich song Supernova jo nieco cała wesepnego dojśpił. Perfect All Kill. Toż ten uraz se użyła gaż umielc aba kubka stoi na prednym miestne szyknych czartowych listczynów w Korei.
0: Ja widzę, że to jest potakiem koreańska popowa muzyka w sreżiszczu Bubaka na gężyńskie specjalne uszczywanie mężesza z jasalisz w kubkach. Ako espa z gynioszy widzę jeszcze wiele wiedzy, a tak w całym K-pop świecie, a hujonin to spił supernowa kubki espa. I'm like...